noc padła na las. Las w mroku stoł. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbujesz szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Tam nie ma recepty na to, mówi fartuch odziana postać.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
3: Zabójca na zlecenie zatrzymany przez służby w Polsce. W tym kraju nie da się żyć, tak coraz częściej mówią Amerykanie o Ameryce. Doprawdy zaczniemy jednak od alertu RCB na wschodzie Polski.
4: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Okołogodzinny alarm za wschodnią granicą Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed ostrzałem Ukrainy mieszkańców blisko 50 powiatów, w tym Rzeszowa, Przemyśla czy Lublina. Dorsz uruchomił w tym czasie wojskowe lotnictwo, które zaczęło patrolowanie nieba. Teraz jest już po alercie. Wojsko też przed chwilą wylądowało.
4: Prawda Antyradia.
3: W Polsce rosyjski dron też się znalazł, to znaczy prawdopodobnie rosyjski. Więcej o nim w Prawdzie Antyradia dziś rano.
4: Prawda Antyradia.
3: Zabójca na zlecenie, choć bez umowy. Zatrzymane. Śląscy policjanci schwytali w Częstochowie 56-latka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Słowak ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa na terenie Ukrainy. Dostał takie zlecenie. Strzelił kilka razy do celu, ale nie trafił. Mundrowi z Katowic znają go. Już 2 lata temu wytypowali, namierzyli i zatrzymali jego mościa za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i za oszustwo. Teraz pracują nad przekazaniem go Ukraińcom.
4: Prawda Antyradia.
3: Wypalenie zawodowe to nie tylko coś dla starych wyjadaczy. Coraz częściej frustracja i zmęczenie ciągłą walką z wiatrakami dotykają młodych, rozczarowanych rynkiem pracy. To ich prowokuje do częstszych zmian, mówi profesor Anna Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Są bardzo wrażliwi na porażki, na negatywny feedback. Nie mogą jakby rezygnować z pracy, a są dużo bardziej elastyczni, gotowi do jej rezygnacji niż starsze pokolenie, tylko dlatego, że czują jakiś dyskomfort. Teraz trzeba się nauczyć radzić z tym i rozwiązywać problemy. Dobrze, że dbają o swój dobrostan, ale jednocześnie, żeby stawiali czoła temu.
3: A wśród przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, że uczelnie nie nadążają za dynamicznymi zmianami na rynku pracy.
4: Prawda Antyradia.
3: Samo życie w tym kraju męczy. Tak o swoim kraju mówią Amerykanie. Zmęczenie i wyczerpanie odczuwało ostatnio 70% z nich. Co szósty przez większość dni albo codziennie. Zmęczenie to jeden z najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych w USA.
4: Prawda Antyradia.
3: Blisko 20 milionów złotych w rękach mieszkańców ruszyło głosowanie w tegorocznym budżecie obywatelskim Katowic.
6: Mieszkańcy mogą wybierać spośród 213 zgłoszonych projektów. Mają na to czas do 23 września. Jak informują urzędnicy, w ciągu pierwszych 12 godzin udział w głosowaniu wzięło blisko 2000 katowiczan. Każdy, niezależnie od wieku, może oddać w sumie 3 głosy na projekty ogólnomiejskie. W przypadku zadań lokalnych wszystkie głosy trzeba oddać na projekty z jednej wybranej dzielnicy. Magda Poddańczyk, Antyradio.
3: Cieplej dziś w Polsce, cieplej niż choćby wczoraj. W Zielonej Górze ma być 25 stopni i słońce. Najlepsza pogoda w kraju. 23 stopnie będą w Warszawie, choć tu już mogą zdarzyć się i zachmurzenia. 21 stopni w Koszalinie i w Rzeszowie i 20 w Trójmieście oraz w Olsztynie. Przelotny deszcz może padać głównie na południowym wschodzie.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Trwają prace na modernizowanej linii otwockiej. Powstają nowe perony i przejścia podziemne. Wkrótce poznamy wykonawcę projektu zazielenienia trasy. Sytuację na miejscu sprawdza Piotr Lędzion.
2: Zanim jednak wyruszymy w teren, odwiedzamy polskie linie kolejowe, gdzie pytamy panią Annę Znajewską-Pawluk z zespołu prasowego, jakie nowiny z frontu robót.
3: Prace widać na całym tym odcinku, na wszystkich przystankach, czy w Waninie, czy w Radości, w Miedzeszynie, Falennicy. Widać już konstrukcję nowych peronów, jak również konstrukcję nowych przejść podziemnych. Przejść będzie 20 i budujemy je w miejscach głównie wskazanych przez samorządy.
2: Przez całe wakacje trwały także przygotowania do zazielenienia linii otwockiej. Wkrótce powinniśmy poznać wykonawcę inwestycji.
3: W sierpniu ogłosiliśmy przetarg na projekt realizacji zieleni na tej linii otwockiej. Warto zauważyć, że tą zieleń będziemy sadzić dopiero po zakończeniu wszystkich prac, a pracę mamy zamiar zakończyć w 2028 roku. Zieleń planujemy wzdłuż całej linii otwockiej, od Gocławia aż do Otwocka. Dodatkowo warto zauważyć, że tak jak przygotowania do przetargu były poprzedzone konsultacjami z samorządami i z mieszkańcami, tak na każdym etapie później tworzenia tego projektu będziemy rozmawiać dalej z władzami Józefowa, Wawra czy Otwocka, jak również z mieszkańcami.
2: Jestem już w Falennicy, gdzie będę rozmawiał z mieszkańcami, którzy najmocniej odczuwają trwające prace. Zapytam o uciążliwość trwających utrudnień, ale też o ich opinię na temat samego remontu. Przepraszam Państwa bardzo. Co sądzą Państwo o trwających tutaj pracach, tak z perspektywy mieszkańców? Jak to wygląda? Czy jest potrzebny?
4: Na pewno jest potrzebny. Jest to duże utrudnienie w tej chwili, ale miejmy nadzieję, że po zakończeniu tej całej budowy będzie lepiej.
5: My tu mieszkamy od lat i w sumie to, że się poprawi na przyszłość, to dla naszych dzieci w zasadzie będą korzystać na następne 50 lat. To jest inwestycja w życie.
2: Czyli generalnie do wytrzymania?
5: Zdecydowanie. Pociągi jeżdżą, korzystamy, nie ma problemu.
6: Przejście łatwe, nie ma żadnych utrudnień.
5: Nawet nam się poprawiło, bo mieszkamy tam zaraz za torami. Do Biedronki mamy dwa razy bliżej niż dawniej.
6: Jest przejazd, który zawsze był zamknięty. Nie musimy czekać i szybciej po prostu.
5: Tak, nie jest źle.
7: No, wie pan, mam wątpliwości co do tej zieleni, której tutaj żeśmy całą masę stracili. Falennica zawsze była zielona, a w tym momencie zrobiła się szara, bura. No, ale co by nie mówić, te prace posuwają się dość sprytnie, dość zręcznie. Wygląda na to, że panowie w tym zaplanowanym czasie się zmieszczą. Co nie znaczy, że żyje się w tym momencie wygodnie. Bardzo się żyje niewygodnie.
8: Jest potrzebny, kiedyś to musimy przeżyć. Żeby było lepiej, nie ma innego wyjścia.
9: Musi być bałagan, a później będzie... Malina.
8: My się cieszymy, że coś się dzieje w tej Falennicy i będzie tylko lepiej.
10: Wiesz co, ja do pracy dojeżdżałem na Żoliborz, więc ja bardzo odczuwam te remonty. Bardzo mnie to zawsze denerwuje do człowieka, bo po prostu dużo rzadziej pociągi jeżdżą, ale myślę, że to jest totalnie potrzebna modernizacja, bo te pociągi to jeździły słabo, z przejazdami były problemy, tak jak z tym przejazdem w Falennicy. Można narzekać teraz, ale myślę, że jak to się wszystko skończy, to wyjdzie bardzo pozytywnie po prostu.
2: Tradycyjnie już chyba odwiedzając linię otwocką, rozmawiamy z Jackiem Wiśnickim z inicjatywy, teraz już stowarzyszenia Leniwy Szlaban. Jakie nowości z tego otwockiego frontu?
11: No czekamy na otwarcie kopert. To jest dla nas teraz najważniejsze. BLK ogłosiło postępowanie na projekt zazielenienia linii otwockiej, czyli nasadzeń porealizacyjnych. Czekamy na to, kto się zgłosił.
2: Czekacie, bo daliście już jasno znać, że nie do końca ufacie procedurom.
11: Procedurom ufamy, natomiast to, co nas najbardziej niepokoi, to kryteria wyboru oferenta, bo to jest 100% ceny. To jest projekt, który wymaga nieszablonowanego podejścia. Wiemy, że można to zrobić, że można to zrobić dobrze. To może być nowatorski, pionierski, wspaniały projekt. Wierzymy, że taki będzie. Natomiast to, że kryteria są tylko oparte na cenie, może spowodować, że zgłosi się po prostu firma ogrodnicza, która wynajmie projektanta.
1: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Antyra.
1: W finansach polskich rodzin bez rewolucji. Ponad 40% badanych przez Santander Consumer Bank twierdzi, że ich budżet dobrze określa stwierdzenie bez zmian. O szczegółach Magdalena Grzelak.
12: Jak wynika z naszego raportu Polaków portfel własny Smart Skarbonka, 42% ankietowanych nie zauważa zmiany swojej sytuacji finansowej na przestrzeni ostatniego roku. Prawie co czwarty Polak mówi natomiast o poprawie domowego budżetu. Jednocześnie 31% wskazuje, że ich finanse uległy w tym czasie pogorszeniu. O spadku częściej mówią kobiety. Dotyczy to 36% z nich w porównaniu do 28% wśród mężczyzn. Największym optymizmem wykazują się natomiast najmłodsi respondenci. W grupie 18-29 lat swój budżet lepiej ocenia 38%, a wśród 30-latków 36%. W najstarszych przedziałach wiekowych odsetek ten spada do około 13%. Warto jednak podkreślić, że niezależnie od wieku najczęściej wskazywana jest stabilna sytuacja bez zauważalnych zmian. Badanie pokazuje również, że Polacy uważnie przyglądają się swoim finansom. Prawie połowa z nas śledzi budżet regularnie, 18% robi to codziennie, a 1/4 zagląda na konto kilka razy w tygodniu. Większość badanych potrafi realnie ocenić swoje możliwości oszczędzania. Prawie 3/4 wie, ile może odłożyć w typowym miesiącu, gdy nie pojawiają się nieprzewidziane wydatki. Taka świadomość na pewno pomaga w budowaniu poduszki finansowej. Jednym z ważnych nawyków jest systematyczność, a tę bardzo wspiera także współczesna technologia. Dzisiaj nie musimy już poświęcać czasu na formalności, bo lokatę możemy otworzyć za pomocą kilku kliknięć w aplikacji.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Pseudograffiti albo po prostu bazgroły psują estetykę i zagrażają zabytkom. Również w Warszawie.
2: Fala pseudograffiti wciąż zalewa Warszawę. Ofiarami wandali padają budynki, pojazdy i obiekty miejskie, takie jak kosze i wiaty. Problem szczególnie mocno rzuca się w oczy, gdy dotyczy obiektów zabytkowych. Te często nie mogą być jednak oczyszczane przez służby miejskie.
13: Magdalena Łań, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Miasto może cokolwiek robić przy budynku, typu remont albo czyszczenie elewacji, tylko wtedy, kiedy całość budynku należy do miasta. Jeżeli w danym budynku miasto ma tylko jakiś procent udziałów, to wszystkie decyzje podejmuje wspólnota mieszkaniowa.
2: Dofinansowania wynoszą od 60 do nawet 90% w zależności od rangi zabytkowego budynku, a składać można je przez cały rok.
13: Dla wspólnot mieszkaniowych, dla prywatnych właścicieli, dla spółdzielni mieszkaniowych są dotacje miejskie na czyszczenie i one są dostępne cały rok. Znaczeniu, że te wnioski można składać cały rok, nie ma jakiegoś takiego twardego deadline'u. Niemniej jednak trzeba pamiętać o dacie 30 czerwca. Jeżeli się złoży przed tą datą, to decyzja, no i pieniądze, dostanie do 30 czerwca. Jeżeli zostanie złożony po tej dacie, to zarówno decyzja, jak i pieniądze przechodzą już na następny rok.
2: Głośne stały się przypadki niszczenia przez graficiarzy pociągów. Strażnicy ochrony kolei podkreślają, że najczęściej są to zorganizowane grupy.
14: Koperski Jakub, pełniący obowiązki naczelnika Wydziału do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie. To też poniekąd są ludzie, którzy biorą udział w różnych challenge'ach. Mają swoje grupy, mają swoje fora, na których jest wyznaczona nagroda za pomalowanie danego chociażby składu pociągu. Komu uda się dokonać dewastacji, zyskuje taką pozycję kogoś, kto się odważył i kto nie został złupany. My jako Straż Ochrony Kolei, wiedząc o tym, gdzie takie zdarzenia mają miejsce, wychodzimy naprzód i planujemy większą liczbę patroli w okresach, kiedy do tych zdarzeń faktycznie dochodziło najwięcej. Także w większości sytuacji, kiedy udaje się ujawnić takie działanie, to dzięki temu, że funkcjonariusze po prostu wykonali patrol, wykonali obserwację obszaru kolejowego i zostali tacy sprawcy też ujęci na tak zwanym gorącym uczynku.
2: Również w przypadku niszczenia budynków najczęściej ukarać udaje się tych sprawców, którzy złapani zostali na gorącym uczynku. Gdy uda im się uciec, wykrywalność dramatycznie spada. Dlatego często to strażnikom miejskim patrolującym miasto udaje się złapać graficiarzy za przysłowiową rękę.
15: Starszy inspektor Sławomir Smek, referat prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Jeżeli jest to wykroczenie, a więc ktoś naniesie niewielki malunek na mury, wówczas strażnicy mogą taką osobę pouczyć, ukarać bądź też sporządzić wniosek do sądu. Natomiast jeżeli widzimy, że jest to przestępstwo, a więc skala tego zjawiska jest bardzo duża, koszt naprawy takiego muru przekracza 800 zł, to możemy mówić tutaj o dewastacji mienia. Wtedy taki sprawca jest ujmowany na gorącym uczynku i przekazywany policji. W 2025 roku strażnicy ujęli ponad 10 osób, które dopuściły się dewastacji. Natomiast jeżeli chodzi o same wykroczenia, to było ich znacznie więcej. W takich sytuacjach strażnicy najczęściej sięgali po obloczek mandatowy.
2: Służby podkreślają tak zwany efekt zbitej szyby. Ich zdaniem nieusunięte bazgroły zachęcają kolejnych wandali do dalszego niszczenia obiektów. Dlatego ważne jest sukcesywne oczyszczanie zniszczonych budynków. Jak zauważa jednak Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, zainteresowanie dotacjami jest na ten moment niewielkie.
13: Mam statystykę z roku 25 i z 26 i to jest łącznie 13 adresów. Teraz niedawno obradowała komisja właśnie na te wnioski złożone po 30 czerwca i zostały zaakceptowane 8 wniosków do dotacji i 2 do refundacji. Można powiedzieć, że to jest tak jak z zamiataniem ulic. No nie będziemy zamiatać, bo przecież zaraz zaśmiecą. No nie, no ulice są zamiatane sukcesywnie. Tak samo te elewacje powinny być czyszczone sukcesywnie, bo zresztą w ustawie o ochronie zabytków jest napisane, że o estetykę obiektu zabytkowego dba właściciel i to jest napisane w prawie, więc no trochę należałoby się przejąć tym przepisem.
1: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Odkleić dzieci od telefonu, chociaż na kilka godzin. Takie założenie przyświecało urzędnikom przy wprowadzaniu zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych. O tym, co to da, psycholog Hubert Szymczak z Enelmed.
16: Myślę, że ograniczenie telefonu w szkołach ma sens, ale nie dlatego, że telefon sam w sobie jest czymś złym i trzeba go po prostu zabrać. Dla mnie najciekawsze jest to, co może się wydarzyć nie tyle na lekcji, co na przerwach. Bo szkoła to przecież nie tylko miejsce, gdzie dziecko ma siedzieć i się uczyć. To też jedno z miejsc, gdzie uczy się funkcjonować z innymi ludźmi. Trzeba do kogoś podejść, zacząć rozmowę, czasem się ponudzić, czasem pokłócić. No, to też jest ważne rozwojowo. Czasem zostać przez chwilę samemu i też sobie z tym poradzić. A telefon daje bardzo prostą drogę wyjścia praktycznie z każdej takiej sytuacji. Nudzę się, wyciągam telefon. Nie wiem z kim pogadać, wyciągam telefon. Jest mi niezręcznie, schowam się za telefonem. Pokłóciłem się z kolegą, no i znowu mogę wyciągnąć telefon z kieszeni. Sam telefon nie jest tutaj problemem. Problem pojawia się, kiedy staje się pierwszą odpowiedzią na każdą nudę, napięcie czy dyskomfort. Bo wtedy dziecko zwyczajnie nie ma okazji, żeby nauczyć się radzić sobie z tym inaczej. Dlatego te kilka godzin dziennie bez telefonu może być naprawdę wartościowe. Nie tylko dla koncentracji, ale też dla relacji, samokontroli i zwykłego funkcjonowania bez ciągłej stymulacji. Oczywiście, no telefon potrafi też przeszkadzać w skupieniu i nie chodzi nawet o sytuację, kiedy ktoś będzie siedział na TikToku podczas lekcji. Czasem wystarczy powiadomienie, podświetlony ekran albo świadomość, że telefon leży obok i można go w każdej chwili sprawdzić. Wtedy część uwagi może iść na pilnowanie siebie, ale nie wierzyłbym w to, że samo schowanie smartfonów w szkołach automatycznie poprawi wyniki w nauce czy skupienie na lekcji. Przecież na to wpływa mnóstwo rzeczy. Sen, stres, motywacja, trudności konkretnego dziecka albo nawet sposób prowadzenia lekcji. Telefon jest jednym z elementów tej układanki, ale nie jest magicznym sposobem na naprawienie szkoły. Warto też zauważyć, że reakcje po zabraniu telefonu mogą być zupełnie różne. I nie nazwałbym tego uzależnieniem. Uzależnienie jest zupełnie inną rzeczą, a w żadnej klasyfikacji nie ma określonego uzależnienia od telefonu. To jest taka, myślę, ważna informacja, która gdzieś tam być może w popkulturze przenikła, że ten telefon jest uzależniony. Ale jeśli odbieramy komuś coś, co jest przyjemne, znajome i praktycznie cały czas dostępne, to frustracja jest dość naturalna. Dla mnie najciekawszym pytaniem jest, po co dziecku właściwie ten telefon? Czy to jest sposób na rozrywkę, kontakt z znajomymi? Czy może telefon jest podstawowym sposobem radzenia sobie z nudą, samotnością albo napięciem czy innymi emocjami? Dlatego nie robiłbym wojny z telefonami. Dużo rozsądniejsze wydają mi się jasne i przewidywalne zasady w szkole. No i tak naprawdę przydałaby się edukacja cyfrowa, bo po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia. A sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać i jak żyć w nim w zgodzie. Dobrze wprowadzona zasada może natomiast dać dzieciom coś znacznie cenniejszego. Trochę mniej bodźców, trochę więcej przestrzeni na skupienie, rozmowę, no i na bycie z ludźmi. A szkoła, myślę, jest idealnym miejscem, żeby uczyć się funkcjonować z innymi.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był psycholog Hubert Szymczak z NLMED.

0: Promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
7: No to tak, mamy pendrive'y, tak, i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
6: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
8: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Pewnego razu.

0: chrupać bez końca. Wafelki Roszen. Perfekcyjnie chrupiące. Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
2: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
3: Pop.

0: Zgoda między Ukrainą a Rosją, oczywiście niecałościowa, mówi o niej Donald Trump. Poseł Morawieckiego jest na oku śledczych. W tej prawdzie będzie też romans w pracy, który może trafić na czołówki portali.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 6:31. Grzegorz Kornacki. Zgodę między Ukrainą i Rosją ogłasza Donald Trump. Według prezydenta USA oba kraje zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną. Ile w tym prawdy, może pokazać już dzisiejszy poranek. Ukraina w nocy była ostrzeliwana przez Rosję. Pytaniem pozostaje, jakie były cele i co zostało trafione.
1: Prawda Antyradia.
0: Poseł Mateusza Morawieckiego pod lupą śledczych. Prokuratura dostała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Janusza Cieszyńskiego. Jak donosi prokurator generalny, sprawa dotyczy wyniesienia dokumentów z Ministerstwa Sprawiedliwości podczas poselskiej interwencji. Chodzi o piątkowe wydarzenia. Cieszyński miał zabrać papiery z akt postępowania dotyczącego sprawy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Główny zainteresowany mówi, że dostał co najwyżej ksero, a oryginałów radzi poszukać w resorcie.
1: Prawda Antyradia.
0: Nieproszeni goście na nielegalnych wyścigach. Policja dotarła w okolice Pabianic kilkunastoma radiowozami i śmigłowcem, mówi Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
2: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
0: Zabezpieczonych zostało 5 samochodów wartych w sumie prawie 800 tysięcy złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Długi trzeba spłacać, oczywiste? Nie dla każdego. W Polsce znajdujemy całkiem sporo okoliczności, które mają usprawiedliwiać niespłacanie należności. Nie wszystkim jednak wybaczamy łatwo.
3: Dłużnik dłużnikowi nierówny, mówi Marcin Czugan, prezes Polskiego Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
4: Istnienie samego problemu finansowego spotyka się ze zrozumieniem. Inaczej jest wtedy, gdy ktoś ma możliwość uregulowania zobowiązania, ale świadomie tego nie robi.
3: Ostro oceniamy niepłacących alimentów, znacznie łagodniej tych, którzy zalegają z ratą bankowi. Są rzeczy, które wszystkich skłaniają do płacenia.
4: Konkretne konsekwencje, problemy prawne, dodatkowe koszty.
3: Ale tak najbardziej to boimy się oceny otoczenia, mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów.
5: Sama perspektywa ujawnienia zaległości skłania, by traktować dane zobowiązanie priorytetowo i uregulować dług.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Romans? Ostrożnie z takimi rzeczami. Romans hiszpańskiego oficera NATO wywołał alarm w brytyjskiej bazie wojskowej. Służby zaczęły podejrzewać, że poznana w internecie Janina White o polsko-brytyjskim obywatelstwie może szpiegować na rzecz Kremla. Dziś o potajemnych schadzkach pisze Daily Telegraph, a sekret pary rozpracowuje wymiar sprawiedliwości. Jest 6:33, czas na pełną kulturę.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Totalna magia 2, numerem 1 w kinach, choć na dolnej granicy prognoz. Według szacunków film zebrał 44 miliony dolarów globalnie, a kosztował około 75. Na Rotten Tomatoes poleca go około 40% krytyków i ponad 90% widzów. Spider-Man spadł na drugie miejsce z wynikiem 935 milionów 200 tysięcy dolarów w USA. Do rekordu przebudzenia mocy w tym kraju brakuje mu około 1,5 miliona. James Bond ma pierwszą wersję scenariusza. Potwierdził to Steven Knight, twórca Peaky Blinders. Zapytany podczas wywiadu w radiu, czy skończył tekst, nie odpowiedział, tylko pokiwał głową. Reżyseruje Denis Villeneuve. Głównego aktora i daty premiery nadal nie ma.
0: Deszcz przelotny może pojawić się dziś w Rzeszowie i szerzej w tym czy regionie Polski. Poza tym nawet jeśli będą chmury, to nie powinno padać, a na termometrach dziś 20 stopni w Trójmieście, 22 w Krakowie, 23 w Warszawie, Poznaniu i w Opolu i najwięcej 25 w Zielonej Górze.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: emocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
4: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: To humbak? Foka? Nie, to rosyjski dron na brzegu polskiego morza. Ponad 500 000 złotych kary za pilnowanie nieuczciwej konkurencji na rynku dostawców. W tej prawdzie będą też fotoradary.
0: Prawda Antyradia.
12: Minęła 7:00. Grzegorz Kornacki. Jedni na plaży znajdują muszle, inni kawałki bursztynu, a jeszcze innym trafi się dron. I to prawdopodobnie rosyjski. Bezzałogowiec został odkryty na plaży w zachodniopomorskim Rosinowie, między Ustką a Darłowem. Wszystko wskazuje na to, że to jednostka typu Gerbera, choć w jakiejś unowocześnionej odsłonie. Rosjanie prawdopodobnie jakoś utracili ten sprzęt. Wiceszef MON doradza jednak na razie ostrożność.
13: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
12: Mówił Cezary Tomczyk. Na razie nie wiadomo, czy bezzałogowiec był uzbrojony.
0: Prawda antyradia.
12: To nie koniec dronowych historii. Myśliwce NATO zestrzeliły bezzałogowiec, który wleciał nad Litwę. Odłamki spadły na tereny wiejskie. Nie ma informacji o szkodach czy ofiarach.
0: Prawda antyradia.
12: Ponad 500 000 złotych kary dla właściciela Biedronki. UOKiK zarzuca firmie zmowę z przewoźnikami obsługującymi centra dystrybucyjne sieci dyskontów. Chodzi o to, żeby pracownicy nie podbierali sobie kierowców, pracodawcy, żeby nie podbierali sobie kierowców i tym samym nie konkurowali wynagrodzeniami czy atrakcyjnością samego zatrudnienia. To pozwalało na tanie funkcjonowanie, czyli też atrakcyjną ofertę dla sklepów. Przewoźnicy, prawie 30 przedsiębiorstw, muszą za to zapłacić ponad 45 milionów złotych kary. Biedronka zaprzecza i zapowiada odwołanie.
0: Prawda antyradia.
12: Nowy pomysł Donalda Trumpa na zamieszanie i odwracanie uwagi od problemów. Prezydent USA zapowiedział, że kraje, które nie pomogły USA w wojnie z Iranem, zwrócą Stanom Zjednoczonym jej koszty. Samą wojnę Trump nazwał oszukańczą.
0: Prawda antyradia.
12: Nowe miejsca pod okiem fotoradarów. Wiadomo, gdzie trafią maszyny z Wisłostrady i Mostu Paniatowskiego w Warszawie.
14: Na Wisłostradzie i Moście pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. Fotoradary, które jeszcze tam stoją, trafią na Aleję Wilanowską, Aleję Solidarności, Aleję Niepodległości, ulicę Wójcickiego, Most Gdański czy Aleję Armii Ludowej. To miejsca, w których albo kierowcy notorycznie jeżdżą za szybko, albo takie, w których dochodziło do wypadków, mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.
15: Na przykład na skrzyżowaniu Niepodległości i Woronicza tylko w ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy zdarzenia drogowe, w których 6 osób odniosło rany, a jedna zginęła.
14: Fotoradary w nowych miejscach staną do końca roku, o ile przetarg pójdzie zgodnie z planem. Joanna Obuchowska, Antyradio.
12: Jest prawie 7:03. To była prawda Antyradia. To 25 stopni dziś na termometrach w Polsce. Deszcz może padać głównie w południowo-wschodniej części kraju. Wieczorem opady możliwe już tylko w okolicach Lublina czy Białegostoku. Będzie wtedy 16 stopni w Olsztynie, 18 w Krakowie i w Łodzi, 19 w Warszawie, 20 w Poznaniu, we Wrocławiu i w Szczecinie i 22 w Zielonej Górze.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. Sponsorem programu są Militaria.pl.
16: Ich will.

0: Dzień dobry Państwu, 11 minut po godzinie 7. Piotr Frank Marciniak.
1: Sandra Hajduk-Popińska, ale energia, Piotruś, od Ciebie od rana. Dobrze, dobrze, chcemy Was zarazić tą dobrą energią. Będzie dziś dużo ciekawych informacji z kraju i ze świata. Będzie też oczywiście konkurs, będzie pytanie dnia. No i będziemy my. Franiu, jak Ci się spało, powiedz.
0: W ogóle nie kładłem się spać.
1: Naprawdę?
0: Tak, postanowiłem, że dziś pojadę na tak zwanych oparach i rezerwie.
1: No i jak to działa? Dobrze.
0: Wspaniale.
1: Bardzo dobrze. Właśnie, nie bez powodu pytam Franka o to, jak mu się spało, bowiem my dzisiaj chcemy zapytać Was, co jest dla Was ważniejsze? Dobrze zjeść, czy porządnie się wyspać?
0: Bardzo ważne pytanie i myślę, że nie jeden raz w życiu była taka sytuacja, że trzeba było dokonać wyboru.
1: Że trzeba było wybrać. No właśnie, wy dajcie nam znać, co wy wybieracie. Gdybyście musieli, to co jest ważniejsze, pełny brzuszek czy miękka podusia, 321-321-600 albo Desperanos, @antyradio.pl. No i co? Dobrego początku dnia Wam życzymy. Ja wiem, że to jest dopiero wtorek, że do weekendu jeszcze daleko, ale trzeba inaczej o tym pomyśleć. To jest już wtorek, to jest aż wtorek.
0: No i od razu na dzień dobry wjedziemy z takim numerem. Damy Wam gorącego buziaka.
1: No jak?
0: A kto zaśpiewa?
1: A Juliet Lewis i Delix.
0: I proszę bardzo, wjeżdżają.

0: pełny brzuszek czy mięciutką poduszkę, dajcie nam znać.
1: Ale to wszystko się łączy, no przecież wiadomo, że jak się najesz, to śpisz zaraz.
0: Nie? I proste, no i
1: dlatego nie piszą na razie.
0: Albo śpią po prostu. Dobra, słuchajcie, dzisiaj podobno jest też dzień kropki, Franiu.
1: Tak, to tajemnicza historia.
0: No, podobno dzień ten polega na tym, że wszystkie dzieci dzisiaj do szkół i przedszkol muszą się przebrać za kropki albo ubrać w kropki i rodzice dzisiaj na tych grupach WhatsAppowych, które tam zawsze się rozgrzewają do czerwoności, mają dyskusję, skąd wziąć bluzkę w kropki dla Zosi albo spodnie w gacie w kropki dla Kajtka. To są problemy.
1: To są realne problemy, tak. Z samego rana we wtorek, no ale jeżeli oczywiście ktoś nie ma, ma tylko biały materiał, ten dzieciak musi iść, a tej kropki nie ma.
0: Ty masz sposób, panie.
1: Mam sposób. Ja polecam tym wszystkim, którzy mają ten dylemat z samego rana, żeby sięgnęli po marker. I markerem robimy kropkę, gdzie dzieciak chce i już jest wtedy w raju.
0: Oh yeah.
2: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu były militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny!
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie.

0: Laflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
17: Zaostrzenie kar dla kierowców, którzy chyba nie wiedzą, co to przejazd kolejowy w drodze. Zmiany w PKOL-u. Jest nowy lider. W tej prawdzie będą też nowe znaki drogowe. Taki eksperyment.
16: Prawda Antyradia.
17: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Nie działa po dobroci, nie działają spektakularne wypadki, pozostają więc kary. Tu i teraz Rada Ministrów zajmie się dziś zaostrzeniem kar za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle. Kierowca, który to zrobi, ma tracić prawo jazdy na 3 miesiące. To odpowiedź na całą serię zdarzeń i ubiegłotygodniowy wypadek w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki wjechał w przejeżdżający pociąg, wykoleił go, zginęła jedna osoba.
16: Prawda Antyradia.
17: Typowania okazały się słuszne. Marian Kmita pokieruje teraz Polskim Komitetem Olimpijskim. Został pełniącym obowiązki prezesa i pozostaje na tym stanowisku do końca kwietnia. To wtedy kończy się kadencja Radosława Piesiewicza, który aktualnie rozwija karierę poza strukturami komitetu w areszcie. Podstawowe zadanie, jakie stawia przed sobą Kmita, to wyprostowanie finansów PKOL-u.
18: Pan sekretarz generalny poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
17: Trzeba będzie też na nowo napisać statut, żeby nie było już prezesów, których nie można kontrolować.
16: Prawda Antyradia.
17: Ciąć wydatki socjalne. Prawie 40% zapytanych dla Rzeczpospolitej uważa, że rząd właśnie tak powinien zmniejszyć deficyt w budżecie. Dla 20% rozwiązaniem byłoby podniesienie podatków. 17% chce wydawać mniej na zbrojenia.
16: Prawda Antyradia.
17: Taka koalicja to jak piąte koło u wozu. Prezydent Gdyni ogłosiła zakończenie działania koalicji rządzącej miastem. Jak stwierdziła, to co zobaczyła na sesji rady zwołanej w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego pokazuje, że to nie ma racji bytu. Aleksandr Andrzej Kosio. Wieczorek nie podoba się m.in., jak mówi, przekraczanie kompetencji przez radnych.
16: Prawda Antyradia.
17: Eksperyment. Drogowcy chcą postawić nowe znaki informujące o odcinkowych pomiarach prędkości.
1: Teraz wiadomo tylko, że odcinkowy pomiar prędkości się zaczyna. Na nowych znakach będzie też informacja o tym, jakie ograniczenie prędkości obowiązuje. To ma poprawić bezpieczeństwo, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
15: Wiemy, że obecnie kierowcy w tych miejscach często czują się zdezorientowani i po prostu nie wiedzą, z jaką prędkością mogą się poruszać. Często skutkuje to nagłym hamowaniem przed kamerami lub jazdą z prędkością znacznie niższą od dopuszczalnej. Generuje to niebezpieczne sytuacje na drodze.
1: Nowe znaki to projekt badawczy. Pojawią się na wybranych odcinkach dróg ekspresowych i autostrad. Joanna Obuchowska, Antyradio.
17: Jest prawie 7:33.
16: Sport w Antyradio.
19: W ostatnim spotkaniu 8 kolejki Ekstraklasy Radomiak przegrał z Piastem Gliwice 0-2. Dzięki wygranej goście wskoczyli na 5. miejsce w tabeli. Piłkarze Radomiaka są na pozycji 14 i mają tylko 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. W bułgarskim Samokowie trwa turniej kwalifikacyjny do koszykarskiej Ligi Mistrzów. Dziki Warszawa bez problemów ograły Czechów z BK Opawa 116-99 i w ćwierćfinale zmierzą się z łotewską drużyną VEF Ryga. Mecz w czwartek. Katarzyna Kawa przegrała z Marią Garcia Cid 0-2 w pierwszej rundzie turnieju tenisowego rozgrywanego na kortach ziemnych w Walencji. Polka zajmuje 128 miejsce w rankingu, ale Hiszpanka to dopiero 537 rakieta świata. Trudno. Co robić? Kolejny serwis 8:30.
17: ...25 stopni dziś w Zielonej Górze, 23 w Warszawie i w Opolu, 21 w Koszalinie i w Rzeszowie, a 20 w Olsztynie i w Trójmieście. Nocą będzie od 9 stopni w Warmińsko-Mazurskiem, przez 11 w Śląskim, 12 w Mazowieckiem i w Łódzkiem, 14 w Pomorskiem, 17 w Wielkopolskiem, maksymalnie do 18 w Lubuskiem. Trudno co robić.
16: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Broke as Folk. No dobrze, kochani, wakacje, wakacje po wakacjach. Dzisiaj nas jesień srogo w Polsce przywitała, więc już polecie. I tak to pójdzie, zaraz święta. 103 dni dokładnie, 15 weekendów, Franiu, zostało do Bożego Narodzenia.
1: To już się można rozglądać za choineczką.
0: Ja ci powiem więcej, w niektórych sklepach już są nawet świąteczne gadżety. Już te halloweenowe poszły do magazynu, wiesz, kiepsko się pewnie sprzedały, to teraz stoją.
1: Ale Halloween będzie wcześniej.
0: No tak, ale już się sprzedał, wiesz, albo i nie sprzedał. A Boże Narodzenie już w niektórych sklepach, widzę, że się pojawia zza rogu, bałwanki wyskakują i różne inne przygody. Słuchaj, ale powiem ci tak, że zawsze jest ten sam problem, bo niby 103 dni do świąt i niby kupa czasu na kupienie prezentów,
1: no tak.
0: A potem się okazuje, że dzień przed Wigilią karta podarunkowa wjeżdża,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak, to jest problem i to trzeba jakoś rozwiązać. Ja myślę, że ustawowo najlepiej.
0: Takie przymusowe zakupy prezentów świątecznych 3 miesiące przed. A jak
1: jakiś
0: nie kupisz,
1: dekret.
0: Na przykład, tak, trzeba z prezydentem o tym porozmawiać. No. Także my się już przygotowujemy tutaj z Franiem do Bożego Narodzenia. Święty Mikołaj i Wasza Śnieżynka na posterunku dzisiaj i będziemy z Wami do godziny 10. Desperanos, Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. A teraz gramy Wam jednego z najlepszych gitarzystów świata.
1: Gościu w tej dziwnej czapce.

0: Ależ mi brakowało tej nuty, dawno jej nie słyszałam. The Bad Touch od Bloodhound Gang. Swoją drogą, ja pamiętam, kiedy panowie byli na topie, to były naprawdę niezłe rozrabiaki. Lubili się bawić na backstage'u bardzo intensywnie. No dobrze, zostawmy panów z Bloodhound Gang i skupmy się na tym, czy lepiej jest się najeść, czy wyspać, bo o tym dzisiaj z wami rozmawiamy. 321-321-600.
1: Hello. Wiecie co? Ja podejdę do sprawy naukowo. Mhm. Generalnie bez snu człowiek wytrzyma 11 dni.
0: Tak.
1: No to całkiem okej. Okay. Bez jedzenia od 3 do 8 tygodni. Mhm. No to lepiej bez snu. Ale z jeszcze innej strony, bez picia wytrzyma tylko dni 3. Więc lepiej się napić, potem się wyspać, a potem dopiero coś zjeść.
0: No i jest
1: tego
0: to jakieś...
1: wam życzę w dzisiejszym pięknym dniu. Miłego dnia, hej.
0: Hej, jest to jakieś rozwiązanie? Jeszcze jakieś pomysły mamy?
2: Cześć, z rana, kochani. Ja ten problem bardzo łatwo rozwiązałem. Mianowicie, jak dobrze powiem, to mam brzusio miękkie jak poduszka. Dwa w jednym. Czego życzę i wam. Miłego dziąbka. Na razie.
3: Ja może brzusia nie mam jak poduszka, ale jak Jasiek na pewno.
0: Desperanos@antyradio.pl. Możecie też pisać, możecie dzwonić. Czekamy.
3: I 7 minut do 8.
4: Mówi dla państwa Lech Janerka.
5: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
6: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
9: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
8: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
9: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
8: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
9: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
11: to you. Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny!
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
20: Prezydent wetuje, rząd wraca do sprawy. Tym razem mowa o podatku od dużych zysków paliwowych. Pobór? Tak, Czarnek o swojej wizji. Gorąca herbatka może być zagrożeniem. W tej prawdzie ostrzeżenie dla jesieniar.
19: Prawda Antyradia.
20: Minęła ósma, Grzegorz Kornacki. Podatki. Na tapecie w rządzie Rada Ministrów pochyli się dziś nad nową wersją projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków paliwowych. To te przepisy, które Karol Nawrocki półtora miesiąca temu skierował do Trybunału Konstytucyjnego na prewencyjną kontrolę. Jak stwierdził, rząd chciał, żeby reguły działały wstecz. Według rządowych propozycji stawka ma wynosić 60%. To ma być proporcjonalne do skali nieoczekiwanych korzyści. Jak mówią w resorcie finansów, liczą na 4 miliardy złotych z takiego rozwiązania.
19: Prawda antyradia.
20: Do wojska marsz. Kandydat PiS na premiera jest zaobowiązany poborem, choć jak sam zaznacza, nie w takiej formie jak kiedyś.
0: Nie w takim jak w PRL-u, czyli 2 lata wojska normalnego i 3 lata marynarki wojennej. Natomiast przeszkolenie wojskowe dla dorosłych mężczyzn, wszystkich, w tej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy, powinno być. Wszystkich, czyli tych, którzy nadają się do służby wojskowej fizycznie, tak oczywiście każdy powinien wiedzieć, jak bronić Rzeczypospolitej Polski.
20: Mówił Przemysław Czarnek. Przywróceniu poboru sprzeciwia się 51% Polaków. Tak wynika z niedawnego badania dla Rzeczpospolitej. Za przywróceniem poboru jest niecałe 38%.
19: Prawda antyradia.
20: W lokalności siła. Katowice pokazują innym miastom, jak wspierać swoich. Ruszają z akcją, która ma promować okolicznych przedsiębiorców.
21: W ramach programu lokalne przedsiębiorstwa mogą nagrać film, w którym pokażą swoją działalność. Do tego miasto będzie ich promować na swoich social mediach. Do tej pory skorzystało z tego ponad 80 katowickich firm.
22: To były firmy reprezentujące różnego rodzaju branże. Byli to jubilerzy, zegarmistrzowie, kawiarnie, restauracje, bawiarnie, salony optyczne, sklepy z artykułami szkolnymi, szkoły językowe. To tak wymieniając wskazujemy, o jakiego rodzaju branżach możemy pomyśleć w ramach tego programu.
21: Mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta. Chętni przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do 30 września. Magda Poddańczyk, Antyradio.
19: Prawda antyradia.
20: Nie pij zimnego, bo się przeziębisz. Nie pij ciepłego, bo dostaniesz raka. Brytyjskie badanie wskazuje na to, że regularne picie napojów, które mają 65 stopni Celsjusza i więcej, zwiększa ryzyko raka przeziębisz. Naukowcy wiedzą, co mówią, bo wzięli pod lupę prawie 1 000 000 osób. Pijący bardzo gorące byli narażeni na raki jakieś 3 razy bardziej niż miłośnicy picia po prostu ciepłego. Kluczem może być fakt, że te bardzo gorące napoje uszkadzają błonę śluzową przełyku. Na zegarach mamy teraz prawie 8:03. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Coraz wyższe temperatury w prognozach na jutro. Synoptycy zapowiadają już nawet 26 stopni. Najcieplej ma być w Warszawie, Opolu, we Wrocławiu i w Krakowie. W całej zachodniej połowie Polski może jednak padać deszcz, a miejscami będzie wyraźnie chłodniej, bo w Koszalinie ma być stopni 18. Dziś do 25 stopni, chmury możliwe, ale deszczu niewiele, głównie na południowym wschodzie.
19: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: No i 9 minut po godzinie 8, czas wspaniale płynie we wtorkowy poranek. Teraz będzie o czym, pani Sandro?
1: Zrobiła nam się taka audycja onomatopeiczna. Tak, teraz będzie o gołębiach, między innymi, bowiem w Wenecji podczas festiwalu filmowego pojawiła się nietypowa ochrona. Hotele, słuchajcie, wynajęły sokolników, a ich ptaki drapieżne miały odstraszać gołębie, żeby te, uwaga, nie brudziły przestrzeni wokół gwiazd kina. Czyli mówiąc wprost, żeby gołębie nie defekowały na celebrytów.
0: Niesamowite. Po prostu niesamowite.
1: No, ale tak ci powiem, Franku, jak patrzę na te festiwale filmowe dzisiaj i kto tam jest na nie zapraszany, to czasami się zastanawiam, czy jeszcze chwila i te sokoły nie będą miały większego prestiżu niż gwiazdy, których te sokoły pilnują, nie?
0: To kwestia czasu, kiedy nie, myślę, że przyjdzie taki moment, że i kondory przylecą.
1: Co przeleci?
0: Kondory.
1: O, kondory! A pokaż jeszcze raz, Franku, jak robisz gołębie. Coś pięknego. No jeżeli macie...
0: Ale myślisz, że to gołąb tak robi?
1: Takie talenty. Słuchaj, ja ci powiem tak, ja jestem dziołcha ze Śląska. Na Śląsku są gołębiorze.
0: Mhm.
1: Ja się na gołębiach zdam, synek.
0: Schweizmeister.
1: Oj, dobrze, wymknęła nam się ta audycja zdecydowanie spod kontroli.
0: No jestem ciekawy, czy u nas to by też przeszło i czy też by zaproszono jakichś takich właśnie speców od ptaków, którzy powiedzieli, teraz wchodzą do gry kruki i będą naganiać gołębie. Naganiać.

0: i rewolucja radioodbiorników. Program naprawdę jest na żywo i mamy 22 minuty po godzinie 8.
1: Tak, a to była święta Cecylia, patronka muzyków od Foo Fighters. My tymczasem pytaliśmy was dzisiaj,

0: pić nie chce, ani się pić nie chce, tylko chce się bawić. A jak koncert jest taki, że lubimy wszystko, no to lubimy i potem sobie dobrze pojeść, na przykład kepsa na mieście. Pozdrawiam, hell yeah.
1: No i kochany, ty nam tutaj pięknie wywołałeś kolejny temat do dyskusji. Mamy, tak się składa, zaproszenie podwójne na koncert The Ram Jacks 19 września w klubie Kosmos w Szczecinie. No a żeby to zaproszenie zgarnąć, to chcielibyśmy, żebyście nam powiedzieli, jakie polskie miasto jest najbardziej niedocenione. No bo tak się składa, że ani ja, ani Piotrek nie byliśmy nigdy w Szczecinie, prawda?
2: Nie.
1: Właśnie,
2: nie
1: podobno fenomenalne miasto, piękne. Jesteśmy ciekawi waszych odpowiedzi. 321-321-600 albo desperanos@antyradio.pl. Najbardziej niedocenione polskie miasto to.
2: Czekamy na was z niecierpliwością.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Reklama.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Trzęsiemy całą branżą. Dołącz do nas.
12: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uth.edu.pl.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
14: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
13: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
23: Mamy niskie ceny.
24: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
25: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
26: Poniedziałek!
25: Ja też nie mogłam się doczekać!
26: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
27: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
28: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie.

0: Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.

0: Mam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To jakiś nowszy sprzęt. Są informacje o dronie znalezionym na polskiej plaży. Oszczędzanie niektórym idzie wspaniale, innym zdecydowanie nie. W tej prawdzie będą też krótkie spodenki, czyli jesienne zmiany w Warszawie.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. To nowy model drona typu Gerbera. Mógł wpaść do morza daleko od brzegu na wodach międzynarodowych i przydryfować na polską plażę. To najnowsze ustalenia dotyczące bezzałogowca znalezionego niedaleko Jarosławca. Wojskowi chemicy i pirotechnicy sprawdzą teraz, czy maszyna jest uzbrojona, czy to był wabik, czy jeszcze inny typ sprzętu. Śledztwo będzie prawdopodobnie prowadzić prokuratura w Szczecinie.
0: Prawda Antyradia.
1: Wojny gwiezdne wszystko możesz mieć. Amerykański sekretarz sił powietrznych przyznał, że jego kraj rozmieścił broń w kosmosie. Troy Manning zdradził tylko, że to sprzęt do przed wrogimi działaniami. Więcej mówić nie chcę.
0: Prawda Antyradia.
1: A skoro już o lotach mowa, sprawdźcie, czy nie zmieniły się wasze rozkłady lotów. Jeżeli wybieracie się na Sycylię, to ostrzeżenie z MSZ po tym, jak znów uaktywniła się Etna i znów paraliżuje okoliczny ruch lotniczy. W te wakacje już zdarzyło się i tak, że turyści nie mieli jak wylecieć z Sycylii.
0: Prawda Antyradia.
1: Oszczędzanie idzie nam tak sobie. Owszem, jest grupa, która radzi sobie naprawdę dobrze i odłożyła ponad 100 tysięcy złotych, ale to 14% z nas. Reszta radzi sobie co najwyżej różnie.
2: Połowa Polaków odkłada regularnie. Najczęściej 5-10% swoich zarobków. Taka poduszka finansowa nie jest zbyt duża, a to dla niej odkładamy, mówi główny ekonomista Werobanku Piotr Arak.
3: Dla ponad połowy jest to po prostu zabezpieczenie na czarną godzinę. To pokazuje, że doświadczenie ostatnich lat, okresów wysokiej inflacji, wzrostów kosztów życia, mocno zmieniło podejście do pieniędzy. Oszczędności mają nam dawać przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa.
2: Co trzeci oszczędzający musiał w ciągu ostatniego roku wypłacić zgromadzone środki, bo na coś brakowało. A 1/4 Polaków nie oszczędza wcale. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Upał zelżał, to i rozgrzane głowy uspokoiły myślenie. Długie spodnie nie będą już wymagane od kierowców autobusów w Warszawie. Nie w upały. Walka o ludzkie podejście trwała latami. Po inspiracji z zagranicy, mówi kierowca MZA Rafał Andziak.
4: Początkiem takich pomysłów to były chyba Czechy. Tam można było zauważyć kierowników pociągu w krótkich spodenkach. Pojawiały się zdjęcia na mediach społecznościowych i to tak już od paru lat napierało coraz głośniej i widzę, że od następnego lata może ja się skuszę.
1: Nowe przepisy obejmą też motorniczych tramwajów. Na zegarach mamy teraz dokładnie 8:33. To była Prawda Antyradia, już za chwilę sport, a zaraz potem wracam z prognozą pogody. Sprawdzimy, co dziś będzie działo się za oknami.
0: Sport w Antyradiu.
5: Na Mistrzostwach Europy w siatkówce reprezentacja Polski zagra dziś z Ukrainą. To pierwszy poważny sprawdzian w drodze po obronę tytułu. Rywale mają na koncie 4 zwycięstwa. Wczoraj ograli Portugalię 3-0, a dziś zmierzą się z chłopcami trenera Grbicia, który na turnieju nie stracił jeszcze seta. Zapowiada się kapitalny meczek. Start 18. Ekstraklasa nadrabia zaległości. O godzinie 18 Raków Częstochowa zagra z Zagłębiem Lubin. Wieczorem 6 w tabeli Korona Kielce sprawdzi się z liderem Górnikiem Zabrze. Start 20:30. W 6 kolejce La Liga Rayo Vallecano zmierzy się ze Spaniolem, Deportivo Alaves z Walencją, a Elche podejmie Real Madryt. Start 21:30. Kolejny serwis jutro 7:30.
1: Cieplej dziś w Polsce. Cieplej niż choćby wczoraj. W Zielonej Górze ma być 25 stopni i słońce. Najlepsza pogoda w kraju. 23 stopnie będą w Warszawie, choć tu już mogą zdarzyć się i zachmurzenia. 21 stopni w Koszalinie i w Rzeszowie, 20 w Trójmieście oraz w Olsztynie. Przelotny deszcz może padać na południowym wschodzie.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. Is this some sort of hip music?

0: Ależ się zasłuchaliśmy. Przepraszamy bardzo, mamy tutaj, byliśmy w Szczecinie teraz.
1: Tak, byliśmy w Szczecinie, bo pytamy was dzisiaj o najbardziej niedoceniane polskie miasto. Słuchamy waszych telefonów 321-321-600. Dzwonicie, wysyłacie wasze propozycje.
0: Okej.
2: Cześć, Antyradio. Z tej strony Tomek się kłania z Koszalina. Właśnie wjeżdżam na Eskę, która prowadzi, będzie mnie prowadzić do Szczecina. Rzeczywiście Szczecin to piękne miasto, bardzo lubię tam jeździć. Uwielbiam ten wjazd z estakadą, gdzie widać Wały Srebrnego, stocznię, całą panoramę miasta.
0: Tak.
1: Tak, są też osoby, które wysyłają nam maile i dostaliśmy na przykład maila, że najbardziej niedocenianym polskim miastem jest, uwaga, Sosnowiec. Ja jako Ślązaczka nie będę komentowała, ale czekamy na kolejne wasze wiadomości. Desperanos@antyradio.pl.
0: I już mamy 20 minut do godziny 9:00. Wracamy do gry.

0: Ciekawy jestem, jak on wpadł na ten numer. Pewnie mu się przyśnił.
1: Całkiem możliwe, albo grzybów się jakiś najadł. O, teraz jest sezon. Piotruś, na grzyby. Byłeś już na grzybach?
0: Byłem.
1: Gdzie?
0: W lesie, a gdzie?
1: No właśnie, podobno grzybiarze nie dzielą takimi szczegółami, że to nie możesz powiedzieć gdzie, bo już tam ja ci wyzbieram później, wiesz,
0: no proszę
1: tak cię, chciałam podwostać.
0: Nie mów, że ktoś zbierał grzyby, nie wiem, w grządkach z markwią.
1: U nas ciągle tak samo abstrakcyjnie, drodzy Desperanos, w składzie Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska, a tymczasem przypominamy, że jest szansa, że wyjedziecie do Las Vegas razem z Antyradiem na koncert Metaliki. Trzeba nas po prostu uważnie codziennie słuchać i zbierać hasła. Hasła te podajemy co jakiś czas inne. Hasło numer 8, które jest aktualne jeszcze dziś, to hasło Downpicking. Downpicking, czyli taki sposób gry na gitarze, w którym mistrzem jest James Hetfield. To jest jedno z 8 haseł, które już padły na naszej antenie. Trzeba je wszystkie wyzbierać, wziąć udział później w wielkim finale i dać sobie szansę na odlot.
0: Pamiętajcie, że w Las Vegas można się bardzo dobrze zabawić i mieć pamiątkę do końca życia. Tak więc jest o co grać, więc grajcie.
2: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
3: Hey, what's up, it's Shannon.
4: And this is Sully from Godsmack.
5: Hey, this is Rob.
6: This is James from Metallica.
7: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Reklama.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Wygenerowano z AI.

0: Twoje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: To przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Szukasz samochodu dostawczego?

0: są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar

0: Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Zagrożenie wyeliminowane, tak mówi żandarmeria po obejrzeniu znalezionego na plaży drona. Pan X rozszyfrowany Sakiewicz znów przewija się w aferze Zonda Krypto. W tej prawdzie też o odstawieniu samochodu.
5: Prawda Antyradia.
6: Minęła 9:00. Grzegorz Kornacki. Zagrożenie wyeliminowane, tak mówi żandarmeria wojskowa o znalezionym wczoraj na plaży w Rusinowie dronie. Służby miały wyeliminować jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne. Sam bezzałogowiec to najprawdopodobniej rosyjska maszyna, nowy typ Gerbera, utracony przez Kreml podczas manewrów nad Bałtykiem.
5: Prawda Antyradia.
6: Znak zapytania przy sukcesie Donalda Trumpa. Prezydent USA ogłosił wczoraj porozumienie Ukrainy i Rosji. Oba kraje miały przestać ostrzeliwać swoją energetyczną infrastrukturę. Po nocy wiemy już, że całkowitego powstrzymania się nie ma, ale jest szansa na obniżenie skali uderzeń. Rosja trafiła dronem w stację paliwową i zaatakowała magazyny w Kijowie. Ukraina dronami i rakietami uszkodziła budynek firmy Ozon i obiekt przemysłowy w regionie, w którym są rafinerie.
5: Prawda Antyradia.
6: Pan X to ponoć Tomasz Sakiewicz. Takimi rewelacjami przychodzą dziś Wirtualna Polska i TVN24, przywołując niedawne sejmowe wystąpienia Donalda Tuska. Jak odczytywał premier, pan X obiecywał, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi ułaskawienie. Ułaskawienie ze znającego Przemysława Krala. Taka obietnica według WP i TVN-u miała być związana z płatnościami Zonda Krypto na CPAC, reklamy i kongres organizowany w USA.
5: Prawda Antyradia.
6: Zostaw samochód. Jutro rusza Europejski Tydzień Mobilności, a miasta spróbują przekonać kierowców do zmiany nawyków.
7: Polacy najczęściej przemieszczają się
8: samochodem, bo chyba najszybciej.
7: A co musiałoby się stać, żeby pani przesiadła się właśnie do autobusu albo do tramwaju?
8: Łatwiejsze połączenia. Następne ościenne miasto jest ciężko się dostać.
9: Tylko ze względu na to, że paliwo jest drogie.
7: Podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności w Dąbrowie Górniczej zaplanowano wiele wydarzeń zachęcających, by mieszkańcy przesiedli się na rower.
10: Wycieczki historyczne, miasteczko rowerowe, maraton MTB, Dąbrowska Masa Krytyczna, to już jest piękna tradycja takiego rajdu rodzinnego przez całe miasto wieczorna.
7: Wyliczał prezydent miasta Marcin Bazylak. W Dąbrowie Górniczej jest około 100 kilometrów dróg rowerowych. Paulina Kozioł, Antyradio.
5: Prawda Antyradia.
6: 3 dni i ponad 130 wydarzeń to ruszająca w piątek w Krakowie impreza Zajrzyj do Huty. Będą oprowadzania czy wycieczki autokarowe.
11: Odbywają się one na pokładzie historycznych autokarów, które potocznie tak są zwane. Będą 3 szlakiem nowochódzkiej architektury, szlakiem nowochódzkiej kultury, szlakiem opozycji nowochódzkiej.
6: Mówił Piotr Kapusta z Muzeum Krakowa. Deszcz przelotny może pojawić się dziś w Rzeszowie i szerzej, w tym regionie Polski. Poza tym, nawet jeśli będą chmury, to nie powinno padać. Na termometrach dziś 20 stopni w Trójmieście, 22 w Krakowie, 23 w Warszawie, w Poznaniu i w Opolu i najwięcej 25 stopni w Zielonej Górze.
5: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.
12: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Tak się z niego kiedyś wszyscy nabijali, tak się śmiali z Chada Krugera i z ekipy Nickelback, a tu proszę bardzo, panowie wciąż są, wciąż grają i to grają, mam wrażenie, coraz lepiej, prawda Piotrek?
1: Zgadzam się, bardzo dobry zespół.
0: Leave Me Behind na antenie Antyradia, a tymczasem my sobie tutaj scrollujemy z Piotrusiem internety, bo wczoraj odbyła się gala Emmy, bardzo ważna gala dla świata telewizji i filmu. No i ja chciałam się dowiedzieć, kto wygrał, kto zgarnął te statuetki, ale powiem wam, że nie mogę się dowiedzieć, bo tak, jeden artykuł jest o tym, w co były ubrane celebrytki. Tak, czytam, nie ma informacji, kto wygrał. Później wpadam na artykuł, jak to Zendaya i Tom Holland się całowali. Też nie wiem, kto wygrał. Później, że pani przyszła przebrana za statuetkę. No i na koniec to powiem wam, że trzeba tak z 5 artykułów przeczytać, żeby się dowiedzieć, kto te nagrody dostał. I strasznie mnie to irytuje.
1: Ja tu jestem właśnie na stronie, no, kto wygrał i no. Okazuje się, że najlepszym serialem dramatycznym wybrano serial The Pitt.
0: O, nie oglądałam.
1: Też nie oglądałam.
0: Ale przynajmniej wiemy, kto wygrał. Ale jest coś takiego, nie wiem, czy się Franku ze mną zgodzi, że ostatnio, żeby się w ogóle dowiedzieć, o czym jest artykuł, to trzeba go cały przeskrolować, dojechać w dół, a na dole nawet nie wiadomo w sumie, jaka jest odpowiedź.
1: Tak, mam to. Kiedy szukam wyniku meczu, to zawsze muszę dojechać do dołu i tam na dole jest podana informacja, jaki był wynik.
0: Apelujemy do redakcji. Zmieńcie to. Zmieńcie to, kurde.

0: Take Me Out i Franz Ferdinand. Jak tak patrzę na ciebie, Franiu, to ty sam chyba marzysz o tym, żeby już być wyjęty, co? Już
1: tak. Z czego? Z ramek?
0: Z poranka, no już takie zmęczenie troszeczkę widzę u ciebie. Nie, no Franek się świetnie odnajduje, oczywiście na figurę wciąż jeszcze czekamy, ale tymczasem pora rozwiązać nasz konkurs, bo mieliśmy dla was dzisiaj wejściówki na The Ram Jacks w Szczecinie i w związku z tym, że ten koncert odbywa się w Szczecinie właśnie, zastanawialiśmy się dzisiaj, które polskie miasta są najbardziej niedocenione i tak na przykład Karolina napisała nam o Czerwińsku nad Wisłą, jak sama Karolina pisze, dziura zabita dechami, psy pod ogoniem szczekają, no ale krajobraz przepiękny i nawet załączyła zdjęcie, także nie wiem jak ty, Piotruś, ale ja do Czerwińska bardzo, bardzo chętnie się wybiorę.
1: Ja też na weekend wskoczę, czemu nie?
0: A czemu nie? Ale wy

0: właśnie łazisk, więc leci do ciebie wejściówka na The Ram Jacks. Trochę masz kawałek z tego Mikołowa do Szczecina, ale mamy nadzieję, że będziesz się świetnie
1: bawić. Może niech jedzie przez czerwień, co będzie skrótem.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
6: Sponsorem programu były Militaria.pl.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
15: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
14: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
21: Wszystko, czego dziś chcę.
22: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
24: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
25: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks, Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
0: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie.

0: piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, to już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Wielka kara dla właściciela Biedronki za zmowę z dostawcami. Firma nie przyznaje się. Drops zatrząsł lotniskiem Chopina w Warszawie. W tej prawdzie też sztuczna inteligencja, której boimy się w pracy.
9: Prawda Antyradia.
10: Jest 9.30. Grzegorz Kornacki. Ponad 500 000 zł kary dla właściciela Biedronki. UOKiK zarzuca firmie zmowę z przewoźnikami obsługującymi centra dystrybucyjne sieci dyskontów. Chodziło o to, żeby pracodawcy nie podbierali sobie kierowców i tym samym nie konkurowali wynagrodzeniami czy atrakcyjnością samego zatrudnienia. To pozwalało na tanie funkcjonowanie, czyli też atrakcyjną ofertę dla sklepów. Przewoźnicy, prawie 30 przedsiębiorstw, muszą za to zapłacić ponad 45 milionów złotych kary. Biedronka zaprzecza i zapowiada odwołanie.
9: Prawda Antyradia.
10: Nie Turlaj, tylko Miziaj Dropsa. Pies Drops z Warszawy Straży Granicznej pomógł w wykryciu ponad 80 kg marihuany. Narkotyki przyleciały na stołeczne Okęcie z Kanady w przesyłce cargo. Były ukryte w specjalnie zmodyfikowanych metalowych butlach. Drops pozostał jednak czujny jak pies podwójny i oznaczył podejrzane miejsce. Funkcjonariusze zauważyli na skrzyniach ślady ingerencji i zaspawane śruby, a to już zapaliło czerwoną lampkę. Znalezione narkotyki są warte jakieś 4 miliony złotych.
9: Prawda Antyradia.
10: Zderzenie osobówki z dostawczakiem w Stalowej Woli. Droga 77 została zablokowana na remontowanym wiadukcie.
9: Prawda Antyradia.
10: Problemy finansowe, długi, opóźnienia w spłatach. Jesteśmy w Polsce wyrozumiali co do takich rzeczy, ale nie tolerujemy niespłacania zaległości, jeżeli ktoś może zapłacić. Tak wynika z badania Moralność Finansowa Polaków.
11: Znaczenie ma również to, kto ponosi skutki braku zapłaty. Stąd surowa ocena niepłacenia alimentów czy zaległości pomiędzy przedsiębiorcami.
10: Mówił Marcin Czugan z Polskiego Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Społeczeństwo za to ma większą tolerancję dla tych, którzy nie płacą na przykład bankowi raty kredytu za telefon. Wizor.
9: Prawda Antyradia.
10: Nie cudzoziemcy, nie gospodarka. To sztuczna inteligencja stresuje nas w pracy bardziej. 1/4 Polaków wskazuje AI jako najbardziej prawdopodobny powód zmniejszenia się liczby miejsc pracy.
12: 17% pracowników obawia się, że to ich zawód przestanie być potrzebny w ciągu najbliższych 5 lat. Teraz AI zastępuje tych, którzy robili stosunkowo proste rzeczy, mówi Krzysztof Inglot z Personal Service.
13: Przyjmuje przede wszystkim konkretne zadania, więc na przykład wyciska z rynku stanowiska juniorskie, gdzie to młodzi, którzy wchodzili na rynek pracy, robili masę researchu, wykonywali prostych zadań.
12: W razie problemów 1/3 pracujących Polaków deklaruje, że mogłaby się przekwalifikować. 1/4 próbowałaby znaleźć podobną pracę. Są też tacy, którzy braliby pod uwagę emigrację, a 25% nie wie, co by zrobiło. Joanna Obuchowska, Antyradio.
10: Do 25 stopni dziś na termometrach w Polsce. Deszcz może padać głównie w południowo-wschodniej części kraju. Wieczorem opady możliwe już tylko w okolicach Lublina czy Białegostoku. Będzie wtedy 16 stopni w Olsztynie, 18 w Krakowie i w Łodzi, 19 w Warszawie, 20 w Poznaniu, we Wrocławiu i w Szczecinie i 22 w Zielonej Górze.
9: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Rough and Twisted, ależ ten numer Stonesów nam robi dzień dzisiaj. Ależ tu Frank headbanging uprawiał przed chwilą.
1: Dobrze, że się u bani rozwaliłem konsuletę.
0: Słuchajcie, okazuje się, że nasza wyprawa do łazisk wzbudziła wiele emocji w was, bo chwilę wcześniej jeden ze słuchaczy wygrał bilety na koncert w Szczecinie i zaproponował nam łaziska jako to najmniej doceniane miasto w Polsce, no bo takie było pytanie konkursowe. No i wy nam teraz wysyłacie porady, bo tutaj Frank się zapowiedział, że pojedziemy do tych łazisk. No więc pisze nam Marcin, przed wyprawą do łazisk górnych warto wiedzieć, że na Hałdzie Skalny nakręcono polski film science fiction W nich cała nadzieja. Taka ciekawostka, proszę bardzo. A z kolei Antek przypomina, że tak naprawdę łaziska to w sumie jest drugie największe miasto na świecie, ponieważ po jednej stronie łazisk jest osiedle Ameryka, a po drugiej stronie za kopalnią jest Wietnam, gdzie nawet policja nie wjeżdża po 22. Coraz ciekawsze te łaziska, powiem ci, są dla mnie.
1: Wychodzi na to, że mają tam prawdziwy Saigon.
0: Tak, jeżeli macie więcej ciekawostek na temat łazisk, to oczywiście Desperanos przyjmą je z należytym szacunkiem. Kochamy wszystkie polskie miasta.
1: Życzymy Państwu doskonałego odbioru Antyradia na kwadrans przed godziną 10.

0: Fiona i Shrek porannego pasma mówią wam dziękujemy za ten poranek. Piotr Frank Marciniak, ja już zapomniałam Piotruś, z wrażenia jak masz na imię. I Sandra Hajduk-Popińska kłaniają się nisko. Mamy nadzieję, że spędziliśmy ten poranek razem w dobrej atmosferze, że nie rzucacie w radio odbiornik szklankami, butelkami, co tam macie pod ręką, że nie jest tak źle.
1: Oczywiście, że nie jest źle, bo jest za 7 minut godzina 10. No ja nie wiem, wiesz, tak chodzi mi po głowie, może w tym tygodniu jeszcze zacznę powoli jakieś ćwiczenia, rozciąganie i może uda mi się w okolicach listopada zrobić szpagat.
0: Zrobić formę, w sensie. Formę na lato.
1: Formę to ja zrobię, jak będę ciasto wyrabiał.
0: O, to my idziemy uleputać jakieś dobre ciasto. Raz jeszcze bardzo wam dziękujemy. Oddajemy teraz antenę Ostremu. Znikamy do jutra. O tej samej porze widzimy się od godziny 7 do 10 w poranku.
1: Życzymy państwu pięknego dnia. Do usłyszenia.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
16: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
17: Oszczędzania są zawsze na plusie.
18: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 30 lat.
1: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
2: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
10: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
9: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
11: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: O reklamie.

0: Cudzoziemcy w ciężarówce, służby w akcji na autostradzie A2, fotoradary do przeniesienia z jednego punktu w inne, zmiany w Warszawie. W tej prawdzie będzie też epickie ogłoszenie koncertowe.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00, Grzegorz Kornacki. Przemyt migrantów udaremniony na A2. Straż Graniczna skontrolowała pod Poznaniem ciężarówkę, w której było 35 cudzoziemców. Jedna z osób potrzebowała pomocy medycznej, ale wszyscy zostali zatrzymani. Służby będą teraz ustalać tożsamość wszystkich tych ludzi i ich sytuację prawną.
1: Prawda Antyradia.
0: Zabójca na zlecenie, choć bez umowy, zatrzymany. Śląscy policjanci schwytali w Częstochowie 56-latka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Słowak ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa na terenie Ukrainy. Dostał takie zlecenie, strzelił kilka razy do celu, ale nie trafił. Mundrowi z Katowic znają go. Już 2 lata temu wytypowali, namierzyli i zatrzymali jego mościa za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i za oszustwo. Teraz pracują nad przekazaniem go Ukraińcom.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowy pomysł Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział, że kraje, które nie pomogły USA w wojnie z Iranem, zwrócą Stanom Zjednoczonym jej koszty. Samą wojnę Trump nazwał oszukańczą. Wcześniej lider wolnego świata zapowiadał pobieranie opłat za transport przez Ormuz.
1: Prawda Antyradia.
0: 6 nowych lokalizacji z fotoradarami w Warszawie. Maszyny pojawią się m.in. w Alei Wilanowskiej, Alei Solidarności, Alei Niepodległości, na Moście Gdańskim czy na Trasie Łazienkowskiej. To nie przypadek, mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.
2: Na przykład w Alei Solidarności przy Szwedzkiej pomiary wyłapują kierowców jadących ponad 150 km na godzinę. Na Moście Gdańskim, gdzie nie ma bariery między jezdniami, zdarzają się kierowcy jadący grubo ponad 100 km na godzinę.
0: Fotoradary w nowych miejscach to będą maszyny z Mostu Poniatowskiego i Wisłostrady. Tam ruszą odcinkowe pomiary prędkości.
1: Prawda Antyradia.
0: Czarno na białym będziesz mieć informację, jak szybko możesz jechać, żeby nie dostać mandatu. Drogowcy ustawią nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
0: To na razie projekt badawczy na wybranych odcinkach dróg.
1: Prawda Antyradia.
0: Ogłoszenie Antyradia. Epicki koncert zapowiada się w Pre-Zero Arenie w Gliwicach. Epika wraca do Polski. Holenderska grupa przyjedzie tu z The Symphonic Energy, czyli z orkiestrą. Zagrają 29 września przyszłego roku. Fani muszą szybko sprawdzać stan konta, bo pierwsza przedsprzedaż wejściówek wystartuje już jutro. Otwarta sprzedaż dla wszystkich od piątku. Jest prawie 10:03. +25 stopni dziś w Zielonej Górze, 23 w Warszawie i w Opolu, 21 w Koszalinie i w Rzeszowie, 22 w Olsztynie i w Trójmieście. Nocą będzie od 9 stopni w Warmińsko-Mazurskiem, przez 11 w Śląskiem, 12 w Mazowieckim i w Łódzkiem, 14 w Pomorskiem, 17 w Wielkopolskiem, do 18 w Lubuskiem.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Tak, proszę Państwa, ostry dyżur w Antyradio się rozpoczyna. Tytuł z tygodnika urzędników: kiedy organ dopuszcza się bezczynności, a kiedy przewlekłości. Tygodnik urzędników, proszę Państwa. Cóż mogę powiedzieć, no mamy nadal w akcji Master of Vegas, starcia w konkursie trwają. Ja pozwolę sobie powiedzieć, że w piątek 18 września odbędzie się decydujące starcie w konkursie Master of Vegas. Szczerze na ten temat trochę później, a tutaj informacje od społecznego researchera pana Wojtka, trochę tego jest. Jest dzień kapelusza filcowego, Światowy Dzień Afro, fajna fryzurka i dyż wykwintna, dzień majonezu kieleckiego, dzień Greenpeace, też Greta coś ostatnio zniknęła. Także dzień kropki i taki fajny cytat dnia: milczenie w odpowiednim momencie jest lepsze od wszelkich słów. Jakby kropkę należy postawić. Dzień zrób czapkę oraz dzień wolnych pieniędzy, aby nikomu nie brakowało wolnych pieniędzy. 15 września 1830 roku podczas otwarcia linii kolejowej Liverpool-Manchester zginął polityk William Huskinson, pierwsza znana ofiara wypadku kolejowego. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które przysłał mi społeczny researcher pan Wojciech, a my jedziemy dalej. Będzie informacji trochę z kraju i ze świata, być może łosia przyjmiemy pod opiekę.

0: Państwa. Podam Państwu hasło numer 8. Przypominam, że walczymy nadal o wyjazd do Las Vegas na koncert Metalliki. Trzeba zebrać 5 takich haseł, no i atakować, proszę Państwa. Prosta instrukcja obsługi brzmi tak. Zbierz 5 haseł, wysyłaj je do nas pojedynczo wraz z wykonaniem 2 zadań na naszej stronie antyradio.pl, a będziesz miał szansę na wejście do półfinału o wylot do Las Vegas na Metallica. Hasło, które obowiązuje do dzisiejszego dnia, do programu Para z Głośników, brzmi Down Picking. Tak, bardzo proszę. To jest sposób gry na gitarze. Z mistrzem jest James Hetfield. Proszę takie hasło traktować jako hasło, które dzisiaj działa do Pary z Głośników.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze.

0: zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: najtańsze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz2trzydrukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Wow!

0: pełnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alierbank.pl.
6: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w

Państwa. Radia, 22 minuty pozostały do 11. Pan wszedł do sklepu elektronicznego. No i grzebał po półkach. No, tak naprawdę to była drogeria. I gwiznął czytnik danych, taki, który się przykłada do towarów, żeby sprawdzić, co tam jeszcze i jaka cena. No i zabrał do domu. Szukał w wartym ponad 2000 sprzęcie telefonicznych ustawień, ale nie znalazł, no bo to nie był telefon. No i pan się troszeczkę zdenerwował, ale chwilę później przyszła policja i wyjaśniła panu, że to nie jest telefon, tylko to jest czytnik kodów sklepowy. Grozi panu 5 lat więzienia. Niech to licho.

0: Państwa. Słuchacie Antyradia. Do 11 pozostało 6 minut z haczyczkiem. Za momencik prawda Antyradia, pełna kultura, prognoza pogody.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Gramy najlepsze.

0: najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: T plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram.

0: warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pewnego razu odkryto sekret

0: z końca. Wafelki Roszen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Po reklamie.

0: pierwsze audyt. Nowy szef w PKOL-u zaczyna porządki po Piesiewiczu. Inflacja w górę, choć są rzeczy, które staniały. W tej prawdzie będzie też o tym, że siła jest w lokalności.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11:00. Grzegorz Kornacki. Najpierw audyt. Rozmowy w tej sprawie już ruszyły. Tak swoje pierwsze działania w PKOL opisuje i zapowiada Marian Kmita, od wczoraj pełniący obowiązki prezesa komitetu. W fotelu będzie do kwietnia, bo to właśnie wtedy kończy się kadencja prezesa Radosława Piesiewicza, dziś za kratami. Kmita poza porządkami w finansach zapowiada zmianę statutu, tak żeby nie było więcej prezesów z pełną samodzielnością, którzy mogą wsadzić PKOL nawet nie na minę, a na pole minowe.
1: Prawda Antyradia.
0: Niecałe 3,5% taka inflacja była w Polsce w sierpniu. To są już precyzyjne wyliczenia GUS. Transport poszedł w górę o ponad 11%, usługi zdrożały o nieco ponad 5,5%, mieszkanie, dom, energia o ponad 4,5%, żywności, napoje bezalkoholowe staniały o prawie 1%, odzież i obuwie w dół o 3%.
1: Prawda Antyradia.
0: Długi trzeba spłacać. Oczywiste? No nie dla każdego. W Polsce znajdujemy całkiem sporo okoliczności, które mają usprawiedliwiać niespłacanie należności. Nie wszystkim jednak wybaczamy łatwo.
2: Dłużnik dłużnikowi nierówny, mówi Marcin Czuga, prezes Polskiego Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
3: Istnienie samego problemu finansowego spotyka się ze zrozumieniem. Inaczej jest wtedy, gdy ktoś ma możliwość uregulowania zobowiązania, ale świadomie tego nie robi.
2: Ostro oceniamy niepłacących alimentów, znacznie łagodniej tych, którzy zalegają z ratą bankowi. Są rzeczy, które wszystkich skłaniają do płacenia.
3: Konkretne konsekwencje, problemy prawne, dodatkowe koszty.
2: Ale tak najbardziej to boimy się oceny otoczenia, mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów.
4: Sama perspektywa ujawnienia zaległości skłania, by traktować dane zobowiązanie priorytetowo i uregulować dług.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Zrób dobrze lokalnym przedsiębiorcom, do tego zachęcają Katowice. Startuje kolejna edycja programu Kupuj Lokalnie, Wspieraj Realnie. Jej celem jest promowanie okolicznych firm wśród mieszkańców. W jaki sposób? O tym Michał Mendala z Urzędu Miasta.
5: Przede wszystkim staramy się pokazać to, czym zajmują się konkretni przedsiębiorcy. Dla nich udział w akcji to promocja w miejskich social mediach, a więc niemałe zasięgi, jeżeli chodzi o nasz lokalny rynek oraz możliwość otrzymania filmu reklamującego ich działalność.
0: Chętni na taką miejską reklamę przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do 30 września. Do tej pory w akcji wzięło udział ponad 80 firm działających w Katowicach. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11, czyli czas już najwyższy na pełną kulturę, a zaraz potem sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Jest pełny zwiastun Crystal Lake. Serial ma pokazać, co działo się przed kultowym piątkiem 13. Linda Cardellini gra Pamelę, matkę Jasona, tego zabójcy w masce. Rok po utonięciu syna, żałoba zmienia ją w zabójczynię. Ma powstać 8 odcinków, premiera w USA 15 października. Nowy Egzorcysta z pierwszymi szczegółami fabuły. Według nieoficjalnych doniesień Scarlett Johansson zagra policjantkę, która 13 lat po schwytaniu satanistycznego seryjnego mordercy bada podobne zbrodnie. Jednocześnie siły nieczyste biorą na cel jej 12-letniego syna. Premiera w marcu przyszłego roku. Na fali wróci jako serial. Akcja ma się rozgrywać 30 lat po filmie z Keanu Reevesem i Patrickiem Swayze. Nowa grupa rabusiów powiązana z gangiem byłych prezydentów zwróci uwagę FBI. Agenci wyślą za nimi byłego zawodowego surfera. Zdjęcia ruszą na początku przyszłego roku.
0: Coraz wyższe temperatury w prognozach na jutro. Synoptycy zapowiadają już nawet 26 stopni. Najcieplej ma być w Warszawie, Opolu, Wrocławiu i w Krakowie. W całej zachodniej połowie Polski może jednak padać deszcz, a miejscami będzie wyraźnie chłodniej, w Koszalinie 18 stopni. Dziś do 25, chmury możliwe, ale deszczu niewiele, głównie na południowym wschodzie.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Dokładnie, proszę Państwa, 12 minut po 11 słuchają Państwa Antyradia, oczywiście ostrego dyżuru. Proszę Państwa, jak wiadomo, auto służbowe może służyć do różnych celów. Na przykład można nim pojechać na wycieczkę, niekoniecznie służbową, ale też przejedzie każdego śpiącego policjanta na pełnej prędkości. Nie trzeba wymieniać oleju nigdy i parę jeszcze innych zalet ten samochód posiada. No i jeszcze jedna dochodzi kwestia, ponieważ benzyna i ropa wciąż drożeją, a ekspert ostrzega, że w ogóle może paliwa zabraknąć. Jak już zabraknąć, to nawet pan Marcin z Bydgoszczy nie będzie miał radosnej twarzy, ponieważ w kwestii tych wysokich cen paliw powiedział: na szczęście mam służbowe auto. No i dzięki temu nie musi bulić za paliwo, tylko płaci firma. To jest kolejny powód, dla którego warto jeździć autem służbowym, rodaczki, rodacy. A, jeszcze jedna informacja. Po godzinie 12 zajmę się rozdawnictwem. Będę miał dwuosobowe zaproszenia na koncert Ramjacks 18 września. Łącznik Wrocław. Zajmę się, jak mówiłem, takim tym, jak mówiłem, po 12.

proszę Państwa. Słuchajcie, Antyradia to już 24 z haczyczkiem po 11. Proszę Państwa, a propos aut służbowych, pan Chris, nasz stały korespondent za kanału angielskiego, napisał, że jedyna grupa, która chce podkręcać liczniki w autach służbowych do przodu, to politycy, posłowie, bo kilometrówki. No coś w tym pewnie jest.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość.

0: Słuchaj tych, którzy ją tworzą.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: O reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa, jak uczymy dzieci niechęci do artystów i sztuki. Taki artykuł znalazłem. Tutaj napisano: narysuj swój ostatni sen. Ja bym wolał mojego ostatniego snu nie rysować, ale do czego zmierzam? Podobno kneblem dziecięcego potencjału artystycznego są wszechobecne kolorowanki. No tak, tam wykazywać się specjalnie nie trzeba. Natomiast jak uczymy niechęci do artystów i sztuki, no wystarczy po prostu pójść na wystawę sztuki współczesnej, pooglądać sobie na przykład banana przylepionego do ściany i można się deczko zniechęcić. Rodaczki, rodacy, jedziemy.

0: pięknie i kolorowo. Proszę Państwa, jesteśmy już prawie przed 12. Przypominam o zaproszeniach na koncert Ram Jacks 18 września, Łącznik Wrocław. Tym się zajmę za chwilę.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.

0: promocja Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia, zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio, najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rosyjski dron wyłowiony z Bałtyku już przebadany. Są wyniki. To nie jedyny incydent. Nad Litwą został zestrzelony bezzałogowiec z Rosji. Rząd będzie płacił obywatelom za czytanie. Nietypowa akcja w Singapurze.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Dron wyłowiony z Bałtyku jest niegroźny, a przynajmniej nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego ani biologicznego. O wynikach analiz informuje żandarmeria wojskowa. Jak mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, sprzęt został znaleziony wczoraj w Rusinowie koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Minister obrony przekazał, że to bezzałogowiec z Rosji.
1: Prawda Antyradia.
0: A jak o rosyjskich dronach mowa, to jeden z nich został zestrzelony przez włoskie myśliwce nad Litwą. Do incydentu doszło w nocy. Według litewskich służb bezzałogowiec wtargnął w przestrzeń powietrzną kraju od strony Białorusi. Nie było informacji o ofiarach ani szkodach.
1: Prawda Antyradia.
0: Młodzi nie szukają na sklepowych półkach polskiego jedzenia. Tylko 1/4 zwraca uwagę na to, skąd pochodzi jedzenie, które kupują. Są powody, dla których tego nie robią, mówi dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, pomysłodawczyni kampanii Dobry Smak Zaczyna się w Polsce.
2: Dla młodych dużą barierą jest cena. Wskazuje ją ponad 4 na 10 badanych. Znaczenie mają również dostępność polskich i lokalnych produktów oraz ich czytelne oznaczenie.
0: Wśród ogółu Polaków 45% sięga świadomie po polskie produkty.
1: Prawda Antyradia.
0: 3 dni i ponad 130 wydarzeń organizowanych przez około 50 nowochódzkich instytucji. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna odsłona Zajrzyj do Huty. Impreza startuje w ten piątek, potrwa do niedzieli, a wśród atrakcji znalazły się oprowadzania, potańcówki i wycieczki autokarowe.
3: Będą 3 szlakiem nowochódzkiej architektury, szlakiem nowochódzkiej kultury, szlakiem opozycji nowochódzkiej.
0: Mówi Piotr Kapusta z Muzeum Krakowa. Do Nowej Huty będzie można zajrzeć już po raz 18.
1: Prawda Antyradia.
0: Rząd będzie płacił obywatelom za czytanie. Taką 5-letnią kampanię zaczyna Singapur. Rządzący chcą wykształcić nawyk czytania u ludzi, bo to wzmacnia koncentrację, umiejętność krytycznego myślenia i wyobraźnię. Ale że takie benefity nie wystarczają, to ludzie będą dostawać drobne kwoty za rejestrowane czytelnicze sesje na rządowej stronie. Dosłownie drobne, bo za czytanie przez 50 dni przewidziany jest niespełna dolar.
1: Sponsorem programu są militaria.pl.
0: Pochmurno na wschodzie, na zachodzie prawie bezchmurne niebo, na termometrach w granicach 20 stopni. Temperatura wzrośnie jeszcze do 24, na wschodzie może przelotnie pokropić w ciągu dnia. Jutro dla odmiany deszcz i burze na zachodzie, a na wschodzie słonecznie. Będzie nawet cieplej niż dziś, do 26 stopni.
1: Sponsorem programu były militaria.pl. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, jest 10 minut po 12. Proszę Państwa, w Polsce pojawił się złotoborowik wysmukły. To podobno amerykański grzyb, który kryje się w polskich lasach. Inwazyjny gatunek. No, co będę tam mówił? Jak Państwo zbierają, to bardzo proszę przyjrzeć się, czy w Waszej okolicy nie stacjonuje złotoborowik wysmukły. A ta taka informacja dla grzybiarzy, a teraz dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Ram Jacks. The Ram Jacks, 18 września, Łącznik, Wrocław. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. Osoby również czekają na pytanie, które padnie około 23 minuty i wtedy zaatakujecie Państwo te zaproszenia. Przypominam, The Ram Jacks, 18 września, Łącznik, Wrocław. Dwa takie zaproszenia dwuosobowe mam.

0: Państwa dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert The Ram Jacks 18 września, łącznik Wrocław. Jak mniemam, przygotowali Państwo maile pod adres ostry@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie pytanie: przy jakiej ulicy we Wrocławiu mieści się panorama Racławicka? Proszę to wymalować w temacie maila. Proszę wpisać, jak ta ulica się nazywa.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: Zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
1: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
0: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
6: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
7: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
6: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock'n'roll.
7: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
6: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

W związku z wydawnictwem zaproszeń na koncert Drum Jacks 18 września Łącznik Wrocław zadałem Państwu pytanie, przy jakiej ulicy znajduje się panorama racławicka. Otóż mieści się przy ulicy Jana Ewangelisty Purkiniego. Pani Ewelina O. i pan Przemysław D. otrzymują dwuosobowe zaproszenia na koncert wspomniany. Cieszy mnie bardzo, że aż tak dużo poprawnych odpowiedzi przybyło. Wynika to z tego, że pewnie mieszkańcy Wrocławia tak licznie zaatakowali. Pozdrawiam to piękne miasto. Byłem tam kiedyś automobilem jednym, a wróciłem innym automobilem. Tak to już bywa w tym świecie. Proszę Państwa, maile zwrotne do osób wymienionych za chwileczkę pomkną i wszystko będzie jasne.